Kavango zotokero zopumezua nyone twa kundindira kavango zotokero zopumezua nyone twa kundindira mpito zene turundurukire ko hana ro peke no minute norone dakpita ko vilizetu za uhambomwe.